zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba, dziękuję za propozycję muzyczną, a teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie, obraz przeszłości, wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty: gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych

0: sobie stąd poszła raz na zawsze i zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej salicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego, PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy? Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w цьому контексті, w цьому значенні можна замінити словом пам'ятник. Чи ні?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: Ławkawy, łaskaw to ktoś wielkoduszny, wspaniałomyślny, dobry, albo łaskawy to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
1: To łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Бądź ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
0: Верс в цілій пісенці дуже львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там парзи się, чи хтось парзи się там прагнення о запаху кави.
1: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською...
0: Po polsku parzymy, choć tak naprawdę wiemy, że przeważnie w obu językach po prostu robimy kawę, zwłaszcza jak się śpieszymy.
1: Tak, co prawda.
0: Ale jeśli elegancko, to tak. Parzymy.
1: I wilno na rozie miż peklom i rajem.
0: I swobodnie na rogu między piekłem a rajem.
1: Tak, wilno, cej przysliwnik. Tak, це не те саме, що...
0: Wolno, nie tędy droga.
1: Wilno, тобто bez obmeżeń, albo już bez zusyli. Innymi słowami?
0: Swobodnie, bez ograniczeń, bez trudności, bez skrępowania, w sposób nieskrępowany.
1: Tak, a polski? Wolno, wolny?
0: Czyli powilnej.
1: Tak,
0: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak,
0: tu czy... jest wolne.
1: Tak, czy tu wilno. Powracam się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
0: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
1: No.
0: Swoje nie wmyraje.
1: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
0: Oddycha moje miasto wiosny.
1: Miasto wesny moje.
0: Moje miasto wiosny.
1: Bętężne stolicie zagojuje rany.
0: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
1: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
0: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
1: Tak, powracamy do tekstu. Ще до повноліття тут всі ветерани.
0: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
1: No i pewno tut nam...
0: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
1: I tu pewno cej tekst nas відсилає до подій війни, prawda?
0: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze, przed nimi.
1: Наповнене світлом минуле прощає.
0: Пełna światła przeszłość wybacza.
1: Чомусь тут ніколи не хочеться

0: Muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z wami wже завтра.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną. A teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie

0: żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytatem, gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze i zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe, wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim. Na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował, coś bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy? Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w цьому контексті, w цьому значенні можна замінити словом пам'ятник. Чи ні?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie, pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia.

0: A była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

0: jakim це jakoś potrібne, tak? Як також, czy można z takiego produktu zrobić produkt, jaki jest takoż ciekawy dla szerszej publiki? No, to jest pytanie. Tak, ale żeby coś takie tu zjawiło się, no ja nie baczę. No znowu, no, jak mają zjawić się? No Kanadci, no, oni mają swoje rzeczy, jakimi oni zaciekawleni. To wyjdzie na rynek z jakimś produktem, tu jest dużo ważko. Bo ceny jest aż taki wielki rynek i mają wielkiego konkurenta tu na południu, to Połączone Staty. No, oczywiście, świadomość Ukrainy tu jest. Ale co to takie ukraińska kultura? No, to jest cały czas odkryte pytania. To proces począł się, no, ale znowu, to wymaga inwestycji.
1: Tak.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie.

przykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł swój pozgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść. I chylę karki przed katem, ty byłaś wiarą.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie

sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł z mój pozgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść. I chylę karki przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym,

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba, dziękuję za propozycję muzyczną, a teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie, obraz przeszłości, wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytatem, gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła. Raz

0: na zawsze i zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu, Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe, wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego, PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy? Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy

powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
1: А, ну, власне, а по-польську ласкавий, бонч ласкав, ну, кіди ще мовило ласкавий. Ласкав то ktoś wielkoduszny, wspaniałomyślny, dobry, albo łaskawy, to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Bądź łaskaw. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
1: Верс в цілій пісенці bardzo львовський, ароматичний, пахнący. Бо там парзи się, чи хтось парзи się там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською...
1: Po polsku parzymy, choć tak naprawdę wiemy, że przeważnie w obu językach po prostu robimy kawę, zwłaszcza jak się śpieszymy.
0: Tak, co prawda.
1: Ale jeśli elegancko, to tak. Parzymy.
0: I wilno na rozie między peklom i rajem.
1: I swobodnie na rogu między piekłem a rajem.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Nie. Так, це не те саме, що...
1: Wolno, nie tędy droga.
0: Вільно, тобто без обмежень, або ж без зусиль. Іншими словами?
1: Swobodnie, bez ograniczeń, bez trudności, bez skrępowania, w sposób nieskrępowany.
0: Так, а польський? Вольно, вольний?
1: Czyli повільний.
0: Tak,
1: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: tu czy... jest wolne.
0: Tak, czy tu wilno. Powertałem się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
1: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
0: No.
1: Swoje tak, nie wmyraje.
0: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
1: Oddycha moje miasto wiosny.
0: Miasto wesny moje.
1: Moje miasto wiosny.
0: Bętężne stolicie zagojuje rany.
1: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
0: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
0: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
0: No i pewno tut nam...
1: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
0: I tut pewno cej tekst nas відсилає do podій війни, prawda?
1: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.
0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: Pełna światła przeszłość wybacza.
0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Nie wiedzieć czemu, nigdy nie masz tu ochoty na herbatę.
0: No власне, чому?
1: Dlaczego?
0: A чомусь?
1: Z jakiegoś powodu, nie wiedzieć czemu, ewentualnie w dialektach czemuś.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Nie chcesz śniegu, nie chcesz sławy albo chwały, w zależności od kontekstu.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Więc niech ta sława czy chwała tak. przypada церквям з хоругвями.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: A my po prostu pospacerujemy we dwójkę.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, oczywiście, на берегу rzeki, której nie ma, czyli pełtwi.

0: Była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną, a teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty. Gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze. I zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe. Wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
0: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким символом міста.
1: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego PWN,

0: Помнєння то напомкнєнче о чимсь. Розуміємо? Розуміємо. Мога вспомніть когось єдним словом, єдним зданням, єдним гестом, наприклад, в розмові. Ну і вспомнення то очевидно również текст написаний, наприклад, дзєло літерацьке, артикул, дотичący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie, pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: A była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.